0: Patrzcie, stajcie, pytą się kokocie, ma podkos, kosta, zarny, tymetu weż deka, syty, ptysy, kajte, bez zawarszuła, męcze. Podobre, kariba, jedna ptysa, koja nie zawarszuła, na cze, znam, koja. Bra. Tak, kako? Bra. A dobra, ma nam się kajna, jedna ptysa, bra. Tak, zwane posty, tak, ma ptysa, zawrazne, wodne. A poważnego, ptysa, bra. Uważajmy, tylko wtykasz, cóż to jest bracie? Jest tak bracie, mało! Bracie, a kałki kajacie się za tatką mu. Nie ulegajmy, ci dobrodęciczko bracie.
1: Fade out! Fade out! Fade out! Fade out! Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne, konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka. Mračne.
1: Fade in. Fade in. Fade in.

4 gats, migas i mofato. Izlažem opono za malu platu. Bez obzira je li neko zapalio naftu, kriminalci, jahtu ili metan u šaku. Mi smo 4 gats, migas i mofato.

0: Applaus. Applaus jeszcze mało.
1: Niech Dani Hendrix sobie rozegnie.

fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera, Nike. Za mene dole leżecia amor, pramasa. Ja imam fantastyczne.